Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

SK. SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Reklama.
2: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
3: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 6370. Zapraszamy.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
7: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
6: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
7: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
8: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: Reklama.
1: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
2: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
1: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
3: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Poniedziałek zaczynamy nieśmiało i na niebie, i na termometrach. O poranku okolice 8 stopni, więc na wyjście z domu przyda się na pewno coś cieplejszego. Ale później będzie już lepiej, choć raczej nie tak dobrze jak ostatnio. Maksymalnie 16 stopni dziś w Łomży, no i bez deszczu.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
8: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby.
7: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
9: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
7: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20.45.
10: SK Łomża. News.
11: Marta Szabłowska. Łomżyńscy strażacy przypominają o czujkach dymu i tlenku węgla. To w ramach ogólnopolskiej kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Taka czujka powinna znaleźć się w każdym domu.
12: To jest niewielki koszt, bo to jest 100 czy 150 zł, ale to urządzenie realnie ratuje nasze życie.
11: Mówił Grzegorz Lisowski ze Straży Pożarnej. Mieszkanki Łomży i całego regionu mogą szykować się na sportowe wyzwanie. 5 października rusza akcja w związku ze sportem. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrody.
13: Jankes!
14: Kama!
15: I Wiktor!
16: Wiktor!
17: Radio EBSK! Radio EBSK!
18: Niestety poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić, ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
19: Dzisiaj jadę na stację paliw, muszę zanegować do pełna swoją furę. Poproszę, tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
18: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
19: Dobra, kawa!

0: Tutaj jest poniedziałek. Też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: Od was pytamy.
2: Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. Życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, w wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Abrakadabra, jest! Wyczarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Takie dobre, mocno dzień dobry!
1: Dobry! Poranne brasowanie.
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca, dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze?
0: Co by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo mi się, w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała, wygramy. My.
0: Dobra, ktoś wygra.
2: Nie wy, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie, no, przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No dobra,
2: nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym, na lewo i prawo byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?
1: Konie straciły pracę nad Morskim Okiem, to dorabiają po weselach.
0: Bardzo dobrze.
2: To patataj z tym poniedziałkiem.

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale...

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na początek mamy trochę jesiennego klimatu w Łomży. Chłodno, pod dziesiątką cały czas na termometrach. Do tego sporo chmur i miejscami mocniejsza mgła. Potem aura ma się już trochę poprawić. Mamy mieć też słoneczne przebitki i do 16 stopni maksymalnie. Parasol się nie przyda, ale jakaś cieplejsza bluza na pewno.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po czwartej w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 90 58 milionów pasażerów.
12: SK Sport News.
11: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20.45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Hachanowa 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie, a na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki, teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
13: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
14: Gramy dalej. Gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
15: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
16: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
14: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
15: Jak to prawie codziennie?
14: Codziennie.
15: Ja dwa razy dziennie poproszę.

0: Okej.
1: Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6:37 na naszym radiowym męskowym zegarku.
2: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
1: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
2: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
1: Ach, okej.
2: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
1: Czyli co, owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
2: tak,
1: prawda,
2: kilka
1: sobie
2: miesięcy,
1: spacerują,
2: no.
1: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
2: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
3: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: with the shape of you.
1: Jeszcze nie ma północy, a Kama już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
2: No raczej. A.
3: Gośka! Gośka!
4: Gośka! Budzi w urodziny.
0: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry,
0: czy ty
5: dzień dobry,
0: pływałaś
5: jestem.
0: Kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
5: Nie, jeszcze nie.
0: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
2: Nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
6: Po chwili.
2: To
6: żadne, to w samochodzie.
2: To żadne morsowanie.
0: Ale rzeczywiście powiedziała, pan zejdzie, pan, nie ma miejsca dla pana. No dobra,
2: ale okay. Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej w firmie.
0: Wow!
2: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
5: Kadrowa zajmuje się...
0: Papierkami.
5: Papierkami.
6: Pomaga je
2: to jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś

0: już za 5 minut godzina 7 i dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana, pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
3: Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Chyba trochę pogoda pomrze przyzwyczaiła nas do dobrego. No i dziś patrząc na ten smętny początek dnia, może być ciężko. Ale mają być też dni z 20 w Łomży w tym tygodniu, więc nie najgorzej. Dziś co prawda troszeczkę mniej, bo 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia. A słońce ma zamiar zostać z nami na dłużej, ale dopiero po południu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
3: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
4: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
3: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
2: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
5: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
2: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
0: SK Łomża. News.
6: Marta Szabłowska. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej w Łomży. Dziś prace przeniosą się na kolejne ulice, na m.in. Przykoszarową, Kołątaja, Niemcewicza czy Małachowskiego.
7: Przepraszamy za utrudnienia, no ale robimy to wszystko w naszym wspólnym interesie. Zwiększyłem dwukrotnie ilość sieci, która jest przeznaczona do czyszczenia.
6: Mówił prezes łomżyńskiego MPWiK-u Maciej Borysewicz. Ochotnicy spod Łomży rozpoczęli zbiórkę elektrośmieci. Strażacy z OSP Kownaty zbierają stare telewizory, drukarki czy telefony. Sprzęt można przywozić do remizy, a zebrane odpady będą mogli wymienić na sprzęt ratowniczy.
8: Jankes, Kama
9: i Wiktor.
10: Tokio, godzina 14.03, gramy dalej, gra Iga Świątek, już jest teraz 5.0. Ładnie gra Iga, ładnie.
11: A na Hawajach nadal jest niedziela. Wow. Szczerze mówiąc, wolę to.
10: Tymczasem... Hity na czasie, tutaj SK. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: my zawsze jesteśmy gotowi. 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października. Jedziemy.
1: A propos jedziemy. Kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela. Taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa. Nie mogła tego pieska znaleźć. Alarm został włączony. No i włączyli monitoring, no i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Majlo, jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie! Yeah!

0: dobra, jeszcze łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę 7 wygrywa 16 minut po godzinie 7 teraz.
1: Ale na wszelkim...
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin
1: z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
3: Zabawa rozpoczęta.
1: Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo. Tak.
0: Mhm, był kiedyś taki...
5: Albo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?
4: Ojej.
5: Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: Wypadasz z gry.
4: Nie wiem.
1: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy. Dzięki tobie.
0: Dziękuję pięknie. Lecimy dalej.
1: Następny słuchacz doszedł do trzeciego pytania, nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
0: Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, to Eska. Cześć, lecimy dalej. Trójeczka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
6: Tak, oczywiście. Wiktor.
0: Dobrze.
7: Czwarte.
0: Wiktor Nowak, 22 lata.
1: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
6: Chleb, bułka.
8: 50 sekund!
0: Szybko lećmy dalej.
7: Piąte.
0: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
6: Sala gimnastyczna i siłownia.
7: Szóste.
1: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
6: Jabłko.
0: I uwaga! Siódme. Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle, tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
6: Witam wszystkich wariatów.
1: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
0: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
1: 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
6: Dodzwonić się do Eski.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Wariacie jeden.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
1: Fajnych mamy tych słuchaczy.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, Kamcia. Wiesz, kto został, zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: Nie było, to już pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Myślałem, że wasza trójka wygrała.
0: Tak.

0: SK. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
7: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Gdzie nie gdzie łąża jeszcze mocniej zamglona, ale na pewno nie cały poniedziałek będzie w tak jesiennym wydaniu. Trochę dłuższych chwil z mocniejszym słońcem też się nam w Łomży szykuje. Termometry pokażą maksymalnie 16, no ale nie ma co ukrywać, że ten tydzień już trochę gorszą aurą, ale po 20 stopni mamy jeszcze mieć w tym tygodniu.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Punktualnie 7.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
11: SK Sport News.
10: Reprezentacja Polski zagra o 20.45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18.15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
12: Jankes.
13: Kama.
12: I Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
15: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
16: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
14: Pani z lalki? Taka prawdziwa, prawda?
15: Lalka. Ale czy Wokulski nie zbankrutował?
14: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
17: nie? Wszystko przez kobiety.

0: Jak to było z tą pizzą? Szwedzką pizzą?
1: No, pizza z kebabem. Najpopularniejsza pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie. Jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się. Różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków. Padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czyli kary finansowe za hejtowanie. Aha. No i prawie 80% Polaków na zbadanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak. Zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia.
1: Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: No, Kamcia, jakbyśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
1: A.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z Noselem w pokoju, no bar.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
5: Tak.
4: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani,

0: bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
1: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
0: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
1: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
0: leżał. Proszę pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
1: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
0: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
1: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
0: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
1: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
0: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
2: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Ale numer...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 5 października. 5 minut i będzie za mi godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na wiele.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
16: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Poranek będzie jeszcze trochę senny, no i pogoda chyba też niewyspana. Chmury, wilgoć, miejscami mgła i okolice 10 stopni. Jeśli jedziecie autem, to ostrożnie, bo widoczność może być ograniczona, zwłaszcza poza miastem. Później aura już się uspokoi, mgły będą stopniowo znikać, a temperatura wskoczy maksymalnie do 16 stopni.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
3: No, musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu.
2: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się z odwołaniem księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
4: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
2: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości, a te decyzje podtrzymały wszystkie najwyższe urzędy i sądy stolicy apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
0: SK Łomża.
1: Ada Zakrzewska. W Łomży zakończyło się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Teraz trwa liczenie głosów. Wyniki poznamy 27 października. Dziś w Urzędzie Gminy Łomża można sprawdzić, czy nasz biznes może dostać dotację. Bezpłatne konsultacje z ekspertami od funduszy europejskich od 10 do 12.30. ŁKS przegrał u siebie z Olimpią Elbląg 0-2. To już 8 porażka naszych w tym sezonie. ŁKS ma tylko 3 punkty i zamyka tabelę. Ale są lepsze wieści z zaplecza ŁKS-u. Rezerwy ŁKS-u Łomża pokonały Tura Bielsk Podlaski 1-0. Jedynego gola dla naszych zaserwował Błażej Lesicki w 37 minucie.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 2 minutki po godzinie 8 wygrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
7: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej eskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah! No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Piosenka tematyczna, czyli Kuba i Kuba oraz chłopaki.
1: Tutaj,
0: i będzie o chłopakach teraz.
1: Tutaj Jankes i Jankes, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkich wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Bo on źle kupił bilet. Ktoś tam się poromował.
2: Nie, a myślałem, że to
3: za
2: jest
3: niedziela. Za długo siedzicie koło siebie.
2: No dobrze, okej.
0: To teraz też będzie o chłopakach, chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: piosenka ma zły tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie, nie, nie wybierz, nie wybierz.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Tajny. Jaka nazwa? Taka sytuacja. My naprawdę nie wiemy. Serio. My do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Już jesteśmy na lotnisku! Z naszymi słuchaczami. No i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć, Kamila. Cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, kogo ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze?
3: Z tą zabrałam moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
3: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja, żeby właśnie do nich zadzwonić? Napisały tak: hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami. I to wystarczyło.
2: Okej, no to jest
0: chcesz
2: jakiś pomysł
0: ten
2: na życie. Ja?
0: Nie, ona.
4: Ludzie, moja żona słucha.
2: No. Rozumiem, że...
3: Mogę rozwinąć jak najbardziej temat.
2: Proszę, proszę bardzo, mamy czas do godziny 9. Jeszcze 44 minutki, prosimy, no.
3: Jak byłyśmy w Londynie, to na menu narobił ptak. I nasza czwarta koleżanka, która wyszła z toalety, zobaczyła na menu, co się stało. Kiedy odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
0: No, urzekła nas twoja historia.
4: Zapaskudziłyście menu.
2: Niektórzy zwracają...
3: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
0: No ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Bo właśnie to się dzieje.
3: Nie, staramy się, żeby było dobrze.
2: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy 2 pierwsze miejsca zapisane w samolocie, który już wkrótce leci w nieznany odlot ściśle tajny. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
0: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
3: Może Majorka?
0: No to posłuchaj podpowiedzi.
2: Uwaga.
5: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Królewska legenda? To pewnie coś z piłką nożną.
2: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie?
0: Może. No słuchajcie,
3: no dobra.
0: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasza tajemnica, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety: królewska legenda się zakończyła. To tak a propos naszego lotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
16: Poniedziałek w Omrze się już rozkręca pod względem pogody, ale nadal pochmurno i chłodno. Mamy 10 na termometrach, a możemy liczyć na 16 maksymalnie. Przed nami jeszcze cieplejsze dni. Może nie jakoś wybitnie, ale temperatura będzie bardzo mocno przytulać się do 20. Ale od piątku ma być już ochłodzenie.
15: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach Pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
18: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
19: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
20: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
17: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
21: Jankes!
22: Kama!
21: Kama!
22: I Wiktor!
21: Wiktor!
22: W Radiu
21: SK!
23: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
24: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
23: Oj, ile będę plecy? Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc
25: Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Kama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam
2: być? Mecz jest dzisiaj przecież. No, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem. W sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45. Bośnia i Hercegowina. Czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia. Tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych jak w trakcie Mistrzostw Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: Mhm. A najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni.
4: Yeah! Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
2: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
1: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
3: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
4: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Esma,

0: Jennifer Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie za mną godzina 9. No pochwal się, Kamzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No kobiety wychodzi 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tamte 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat.

0: Dobra informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w komplecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor, no i będziecie wy z samego rana. Oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny ze Skąd, wpada pani Jadzia po godzinie 6 przeglądać prasę. No no dzieje się.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Radio SK.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną. Pewnie, że wygramy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dziś 16, jutro do 19. Środa to 20, nawet 21 stopni. Bardzo podobnie może być też w czwartek, ale od piątku dotrze dołomże ochłodzenie. Weekend też będzie wyraźnie chłodniejszy, do 12-13 stopni maksymalnie, więc dziś jeszcze nie tak najgorzej.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
3: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
4: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
5: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
2: Z górnikami i hutnikami rozmawiał reporterski Darek Brombosz. Jest w areszcie i czeka na zarzuty. Mowa o kierowcy, który w minioną sobotę wjechał w mężczyznę przechodzącego przez pasy na jednej z ulic w Nowym Sączu. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.
6: Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów na miejscu.
2: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
7: Mecz na początku był wyrównany, oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej, przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
2: Relacjonował reporterski Michał Skolimowski.
0: SK Łomża.
1: Aga Zakrzewska. Mieszkańcy części regionu muszą przygotować się na przerwy w dostawie prądu. Jedno z zaplanowanych wyłączeń obejmie dziś Drozdowo w gminie Piątnica. Tu prądu nie będzie od 10 do 15. Przed Łomżą targi pracy. 23 października w Akademii Łomżyńskiej. Organizatorzy zapraszają zarówno pracodawców, ale też osoby, które szukają zatrudnienia. Złoto dla młodych koszykarek z Łomży. Zawodniczki UKS Czwórka Łomża z rocznika 2014 nie miały sobie równych podczas ogólnopolskiego turnieju w Mrągowie. Łomżanki wygrały wszystkie mecze, a w wielkim finale rozbiły Wata Herumia Kielno 54-22.
8: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju
2: w Pekinie. Jest inny czas.
8: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2:00 PM, Benson Boone, Cholo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: Radio SK. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
3: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: I po reklamie.

0: Powiedz mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Numer tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Almur. Nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w Esce i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK MJ Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniej jeszcze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
12: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
11: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy!
12: Pompobranie w Klimamet! 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby!
13: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: No i powoli odczarowujemy ten jesienny poranek. W Łomży około 12 stopni, nadal sporo chmur, ale nie pada i na razie pogoda będzie tak trzymać. Nie trzeba mieć parasola w pogotowiu, bo jeszcze dziś na pewno się nie przyda. Termometry dotkną dziś maksymalnie 16 kreski, ale jeszcze w tym tygodniu czekają nas cieplejsze dni.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
20: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na Ojomie.
19: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
0: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
19: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
21: SK Łomża News.
22: Agata Krzewska. Dziś w nocy rusza kolejny etap czyszczenia i dezynfekcji miejskiej sieci wodociągowej. Prace potrwają do piątku i będą prowadzone od 21 do 5 rano. Tym razem dotyczą m.in. ulic Przykoszarowej, Kołłątaja, Niemcewicza, Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja. Możliwe są czasowe przerwy w dostawie wody i chwilowe pogorszenie jej jakości. Jeszcze w tym roku rozpocznie się i zakończy remont kolejnego odcinka Wojska Polskiego. Chodzi o odcinek od Ciepłej do Meblowej. To ostatni dzwonek na pieniądze dla zdolnych studentów. Dziś kończy się nabór na miejskie stypendia, a chodzi o osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne.
23: No jak tam jest? Lepiej w poniedziałek o poranku, czy lepiej nie mówić? Podobno 10, a właściwie 2 minuty po godzinie 10, to już powinien być pierwszy rozruch i świat powinien wyglądać przyjemniej niż jeszcze jakieś 3 godziny temu. Oby tak było. Zalia już teraz w Radiu SK, MJ Deli też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: to Be Me Off My High, Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie. Czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała praca maszynistów, którzy nie będą bezpośrednio z nami w pociągach, ale właśnie na przykład gdzieś w jakimś centrum sterowania. Skoro więc maszynista może pracować zdalnie, to takie zdanie do naszych szefów, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przedstawiciel innego zawodu w takim układzie nie mógł. Z drugiej strony, czy jak maszynista pracuje zdalnie, to opóźnienia w przypadku polskich pociągów byłyby większe czy mniejsze?
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
12: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
13: I po reklamie.

0: Bailando! No to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałow, za chwilę w SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
10: I po reklamie.

0: Kawa podobno już nie jest. Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się Westę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i

0: Adidasu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Celinka z Kaufland dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
7: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Termometry pokazują już około 13 stopni. Zachmurzenie powoli odpuszcza i robi się coraz przyjemniej w Łomży. Deszczu nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby miał się dziś pojawić. A temperatura jeszcze pójdzie w górę, do 16 stopni. No i w tym tygodniu ma też sobie urządzać wycieczki nad 20. Najcieplej w środę i w czwartek.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem w Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
16: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc to na miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
15: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze za rządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
17: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera.
15: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
18: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
15: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
19: Eskało.
12: Pomża.
14: News. Aga Zakrzewska. Prace w parku Jakuba Wagi mają ruszyć jeszcze w tym roku. Miasto jest po otwarciu ofert na wykonanie pierwszego etapu. Wpłynęło 6 ofert, a połowa mieści się w założonym budżecie.
19: To ważne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji. Planujemy ukończenie realizacji tych prac inwestycyjnych jesienią 2027 roku.
14: Mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński. 13-latek odnaleziony w Czyżewie. Wysokomazowieccy policjanci znaleźli na stacji chłopca, który uciekł z pociągu z Warszawy. Okazało się, że był poszukiwany po ucieczce z ośrodka. Funkcjonariusze zapewnili mu jedzenie i przekazali do policyjnej izby dziecka.
20: 10:40. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchil i Damiano David, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po godzinie 11. Co chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz w dorosłym życiu? Ola napisała, że chciałaby wiedzieć wcześniej, że największym problemem po 25 roku życia, ale i później jest to, co zrobić na obiad. Codziennie wstaje się z tym samym pytaniem na ustach i codziennie brak jest odpowiedzi. Jest tym wszystkim jeszcze Ela z bardzo słuszną koncepcją.
1: Hej Eska, ja zawsze byłam przekonana, że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
0: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
10: I po reklamie.

0: Codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Sam Feld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Sama Felda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
1: Zapraszamy!
0: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc, Pega Slams, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Senlac Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: numer powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly Major League DJ w Radiu Łezka na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu Łezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Pawełku, jaki piękny prawdziwek, widziałeś?
2: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
1: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
2: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63.

0: 70. Zapraszamy.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Mamy już 14 stopni w Łomży, czyli prawie dzisiejsze maksimum. Ma być jeszcze 16. O pochmurnym poranku już pewnie nikt nie pamięta, no bo pogodna aura zastępuje już tę pochmurną. Małymi kroczkami znów wraca jesień, która przyzwyczaiła nas do swojej słonecznej odsłony. I ciepłej. I właśnie taki będzie ten tydzień do czwartku.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
14: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
13: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Mokuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
15: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
16: Rząd polski poszedł po bandzie.
17: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
13: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna nagroda Nobla przyznana znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
18: SK Łomża. News.
13: Aga Zakrzewska. 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w naszym województwie. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. Pompiki dostają również dzieci urodzone w łomżyńskim szpitalu.
19: Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy uruchomił. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
13: Mówił marszałek Łukasz Prokorym. Piątnica ma swój nowoczesny GOK. Zakończył się pierwszy etap remontu gminnego ośrodka kultury w Piątnicy. Przebudowano scenę, poprawiono akustykę, zamontowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Inwestycja kosztuje ponad 2 400 000 zł.
20: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 2 minuty po 12.

0: CIA i Chandelier w Radiu SK to są hity na czasie, 16 minut po godzinie 12. Ależ dzisiaj kibice piłkarscy mają emocji do ogarnięcia. Jak to wszystko podzieliście? No da się. Podejrzewam godzinowo również, dlatego że z Bośnią i Hercegowiną to jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw, tak? Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, osiągasz, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
15: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
14: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
15: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
16: I po reklamie.

0: To jest nowa sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK, Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13, a wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym oknem zainteresuje, no bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w eskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz, no to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu pani się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
10: Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie. I po reklamie.
15: SK.

0: Najnowsza propozycja w cenach Cichosza w Radiu SK. U nas hity na czasie niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie, no i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć wybrany serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się. A ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało. Wtedy wyemitowano występ między innymi Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: No i pogoda w Łomży już powoli zmienia humor. Mamy coraz więcej słońca, temperatura już wyraźnie wyższa, no i z każdą chwilą jest naprawdę coraz przyjemniej. Więc jeśli ktoś rano narzekał na pogodę, no to chyba właśnie pora odwołać te zarzuty. Dziś w Łomży maksymalnie 16 stopni w dzień, a w nocy 7.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
13: To jest masakra, co się stało.
14: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
12: Kierowcę zatrzymano w policyjnym areszcie. Jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
15: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
12: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Kot ze swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
16: SK Łomża.
11: Anta Zakrzepka. Wyprzedzał na podwójnej ciągłej, a do tego miał zakaz prowadzenia. Łomżyńscy policjanci zatrzymali w Chojnach 21-letniego kierowcę. Był trzeźwy, ale okazało się, że nie powinien w ogóle siedzieć za kierownicą. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Bieganie, spacery czy rower. Każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrody. Chodzi o wyzwanie sportowe dla mieszkanek Łomży i całego regionu w ramach akcji Aktywne Podlaskie.
17: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu.
11: Mówiła dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
18: I już chwilunia bliżej do fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: To jest nowa sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajne!
2: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
0: No i dobrze. No to już ustalone. Paulina i Kamila, te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie. Zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami, wiadomo, że z naszą eskową ekipą, wiadomo też kiedy, ale cały czas nie wiadomo gdzie, bo na tym polega zabawa. Polecicie, więc pakujcie walizy i śmiało zgłaszajcie. Zapytajcie się w naszej eskowej apce, bo niebawem o poranku Jankę, Skama i Wiktor, kolejne miejscówki w samolocie, no właśnie, dokąd, tego wam zdradzić nie mogę, oddadzą. Eskowa apka, tam się zgłaszacie, ale mamy też podpowiedzi naszego eskowego kapitana, z których można co nieco wysnuć, co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
7: A może samotnika w Bieszczadach?
6: Daj znać na sk.pl.
8: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
6: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
14: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
15: I po reklamie.

0: Baby, One More Time, to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit Zawsze na Czasie. Kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło, a proszę bardzo, Britney Spears i Baby, One More Time. Cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze. Czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie 5 za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na sk.pl.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kaja do mnie napisała na naszym eskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieźć, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd, pęd i jeszcze raz pęd i od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli w resztach macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
13: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
12: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
13: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach.

0: Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
6: Łomża już w rozchmurzonej odsłonie. Słońce robi swoje, temperatura zbliża się do 16 stopni. Naprawdę trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno mieliśmy ten mglisty jesienny poranek. Dziś pogoda taka, jaką lubimy. Choć pewnie znajdą się też tacy, którzy chcieliby więcej ciepła. No to będą je mieć. Od jutra do czwartku włącznie w Łomży 20 albo i lepiej.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79 zł. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
8: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów, no i staramy się zlokalizować pożar.
7: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
7: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
10: SK Łomża News.
6: Alka Zakrzewska. Pompik, czyli podlaska wyprawka dla dzieci urodzonych w szpitalach wojewódzkich, między innymi w Łomży, ma już rok. W tym czasie rozeszło się 2,5 tysiąca wyprawek.
11: Za to wyprawko, czyli za tymi pięknymi pluszakami, kosmetykami, również w przypadku szpitala w Łomży poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania.
6: Mówił marszałek Łukasz Prokory. Blisko 70 młodych muzyków wystąpi w sobotę w Łomży w Filharmonii Kameralnej. Artyści z trzech województw zaprezentują muzykę kurpiowską na tradycyjnych instrumentach. Wstęp bezpłatny.
12: 2 minuty po godzinie 14, Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Brodniki Minasz, w kolejce też Bledka.

0: To jest nowka sztuka, inna na naszej antenie, nowka sztuka Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK. 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John Turn the Lights Off, później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth, takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: I po reklamie.

0: Jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłożyła jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką, poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, Jay, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? Tylko pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, a muzycznie To Low Talking Body już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Dużo dobrego!
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej!
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Łomża korzysta dziś ze słońca.

0: Miejscami mamy też trochę chmur, ale ogólnie pogoda bardzo na plus. A jeszcze rano tak naprawdę nic na to nie wskazywało. Było mgliście, szaro, mokro i chłodno. A teraz jesień w wersji premium. Słońce pięknie podbija kolory na drzewach, no i mamy przyjemną temperaturę. Teraz 16 stopni w Łomży.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit Six7.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
3: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
4: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
2: No, dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
5: SK Łomża.
0: Olga Zakrzewska. Do końca roku w Łomży i w całym regionie wszystkie punkty schronienia zostaną odpowiednio oznakowane. Tak zdecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miejsce schronienia będzie oznaczone charakterystycznym niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Łomżyńska Filharmonia i Teatr Lalki i Aktora nadal będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś prezydent Łomży podpisał aneksy do umów, które gwarantują stabilne finansowanie obu instytucji do 2030 roku. I od przyszłego roku kasy będzie więcej. Teatr dostanie nie mniej niż 734 tysiące złotych rocznie, a Filharmonia nie mniej niż milion.
5: Słońca i koroście.
6: Czyli SK.
5: SK w radiu SK. SK.
7: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
8: Mhm, 5.10.
7: 5.10.
8: Ty jesteś dzisiejszą datą, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5 na 10.
7: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4 na 10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3 na 10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej. Bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
8: chcesz? Atrakcyjne będą nagrody. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviera.
7: All right.

0: Balsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Balsa zaszył się w jakimś domku, padał śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam cię kiepski humor dosyć.
0: Co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą. Nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze 100 pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz, co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz, co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem. Mówię, 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie? Nic. No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę, następnym razem będzie jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
0: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
1: Tak.
0: Livka gramy już teraz.

0: Linkin Park w Radio SK. Poniedziałek, 5 października i wszyscy mają miny takie, o Jezu, poniedziałek. Ale popatrzcie, już jest po 15, czyli można iść do domu. A poza tym teraz w SK można wygrać sympatyczne nagrody, bo to ogłaszamy konkurs Państwa Miasta.
1: Tak, za chwilę gramy w Państwa Miasta, nieco wcześniej tym razem, ale już po prostu nie możemy się doczekać. Więc jeżeli chcecie wygrać gadżety Radio SK, to zapraszamy serdecznie. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze. Ja od razu dodam dla ułatwienia, że dzisiaj będzie literka L.
0: L jak co?
1: Jak Legia albo Lech, albo Lechia.
0: Aha, okej. Okay. No to zostawiajcie numery na naszym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
17: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
18: I po reklamie.

0: To jako prima ballerina, Margaret w Radio SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Oj, all right. Dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz, czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszy?
3: No nic, tak wypytujesz. Cześć, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. Ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cinku, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie 3 punkty. Ta osoba wygrywa. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
0: K jest szybciej, tak.
3: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
0: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
3: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
4: Ludwik.
0: Ludwik?
4: Damy cię rąk.
3: Ludwik Dorn?
0: Aha, Ludwik.
3: Ludwik XIV na przykład.
0: Dobrze, może być 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
3: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
3: Dobrze.
0: Oczywiście. Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
3: Dobra, jest, dobra. Jest. Teraz Łukasz, no, musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
4: Latte macchiato.
0: Latte macchiato. Ten jaki internacjonał.
3: No moi drodzy, jest 2-2. W takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R. Przepraszam.
0: L.
3: Literka L.
0: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
3: I uwaga, kategoria dogrywkowa. Sport na L.
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy.
4: Legia Warszawa.
0: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku z tym...
4: Ale
0: łączy się. A, łączy się. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
3: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia,
0: Kasia
3: możesz
0: wygrać.
3: Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
3: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
4: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję,
3: na przykład.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października. Odpalamy nowy konkurs. Co to za
1: tak,
0: konkurs?
1: To nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonu Wojas i na wojas.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nawiązaj do tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi. Zaglądajcie na SK.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
14: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
13: Paweł, zostaw tego prawdziwka. Jedziemy.
14: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października. Stary Kopiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Piątek w Magii Szafy. Odzież używana tylko 5 zł za sztukę oraz minus 10% na cały asortyment na odzież outletową. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. A już w sobotę nowa dostawa. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Słońce nadal gra w Łomży pierwsze skrzypce. Temperatura trzyma się przyjemnej 16 i mamy naprawdę dobre pogodowo popołudnie w Łomży. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, a jutro czeka nas 19. W środę podobnie, a w czwartek ma być u nas nawet 21 stopni. Piątek już chłodniejszy.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
21: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
20: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał policyjny dozór. Rysie zamiast panter resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
22: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
23: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
22: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7

0: 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
2: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: A wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki.
3: SK Łomża News.
4: Aga Zakrzewska. Przed Łomżą targi pracy. To 23 października w Akademii Łomżyńskiej. Udział mogą wziąć i pracodawcy, i osoby, które szukają zatrudnienia, jak również studenci czy absolwenci. Łomżyńskie targi pracy od 10 do 13 23 października. Za darmo. W związku ze sportem wystartowała pierwsza w regionie aplikacja, która ma zachęcać pełnoletnie mieszkanki Łomży i regionu do aktywnego spędzania czasu.
5: To będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
4: Mówiła Katarzyna Karpińska-Piechowska, członkini Podlaskiej Rady Kobiet.
3: Sońta i Koroście.
6: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
7: Witamy, witamy. Minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
8: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
7: No sporo.
8: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką. Takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna, to te toalety też raczej dla dzieci. No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis. I chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie, ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Lickali. Happiness is so sad w Radiu SK. 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon.
0: Czekaj.
1: A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: To wszystkiego najlepszego tobie też.
1: Ale jest różnica taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
20: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć, Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa. Mhm.
3: Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień. Czy ja dobrze... Niczym się nie martwić. I zastanawiać co mogę zrzucić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego. Odcinku teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: do
0: głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był, najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic takiego. No to całe szczęście.
3: Też nie. Ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Wojas i na wojas.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipek. Filipka ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie, Cinku.
1: Okej, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: przyjaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
10: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
9: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
10: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Łomża może cieszyć się jeszcze z pogody i korzystać z tego pogodnego popołudnia. Temperatura też w porządku, bo mamy 15. Jutro w ciągu dnia bliżej 20 stopni. W środę i w czwartek też korzystamy z tej ciepłej jesieni. Ale od piątku to jesienne ciepełko powie stanowcze stop. Będzie około 12-13 maksymalnie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
19: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
20: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
18: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, jedna z baterii rakiet Patriot, zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
18: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też

0: Też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
1: SK Łomża News.
2: Aga Zakrzewska. W Łomży trwa czyszczenie sieci wodociągowej. Prace prowadzone są nocami tak, żeby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
3: Zrobimy to, będziemy chcieli, starali się jak najszybciej, żeby te straty były jak najmniejsze. Oczywiście prosimy też mieszkańców, którzy wiedzą, że będą mieli zapotrzebowanie w nocy, żeby sobie tą wodę zapewnić.
2: Mówił prezes MPWiK-u Maciej Borysewicz. Łomżyńska KAS przejęła 320 nielegalnych e-papierosów i prawie 13 litrów likwidu. Funkcjonariusze udaremnili przemyt towaru bez polskich znaków akcyzy, a straty Skarbu Państwa oszacowano na około 50 tysięcy złotych.
1: Santa i Korościel,
4: czyli SK w Radiu SK.
5: All right, 2:17, proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za was i informować o sprawie tajemniczego serwala, tak Cinek?
6: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
5: Dziękujemy ci. Zapraszamy. Cinku, wcześniej piosenki.
6: Gramy.

0: About You Now to Suga Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę Państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot,
0: tak,
1: ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw i jest serwalem...
2: Znaczy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
2: Chyba zaginął.
0: Tak, zaginął.
2: Bo jak zginął, to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
2: Zaginął.
0: Zgubił się. Aha. Odszedł.
2: Odszedł, to też jest...
0: Trudno powiedzieć, co się z nim stało.
2: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne centki, bez żadnego zezwolenia. Można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
2: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie żyć. On nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala. Wreszcie
0: dawać mi Dawida, podsiadłaj.
2: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: W Radiu Esteczka. Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi. Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
0: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
1: O właśnie.
0: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak ty, bez żużla nie możesz żyć przecież.
1: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
0: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
1: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Masz ochotę na domowy obiad, ale nie masz czasu gotować? Wpadaj do baru Smak Podlaski. Pyszne domowe dania, a także pożywne śniadania. Ogromny wybór świeżych dań w bardzo dobrej cenie. Dania dnia, kompot i deser gratis. I uwaga, organizujemy imprezy okolicznościowe. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Smak Podlaski przy Mickiewicza 4. Telefon 86 211 63 70. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Polska Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radia SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: No tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mhm. Na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Hot and Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż to nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.

0: Wasted w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Dzwoń 606 228 903.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Jeszcze do czwartku włącznie Łomża będzie trzymać się tej przyjemniejszej wersji jesieni. Temperatura może podskoczyć w okolice 20, a w czwartek być może nawet ją przekroczy. Ale już pod koniec tygodnia pogoda przypomni sobie, że mamy październik. W piątek na termometrach zobaczymy nie więcej niż 13 stopni, a do tego będzie bardzo mocno wiało.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
14: SK Sport News.
13: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
15: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
13: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką i Wojowi. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
14: SK Łomża News.
13: Aga Zakrzewska. Jeszcze w tym roku ruszą prace w Parku Jakuba Wagi. Miasto jest po otwarciu ofert na wykonanie pierwszego etapu. Wpłynęło 6 ofert, a połowa mieści się w założonym budżecie.
16: Ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert to ważne kroki w kierunku realizacji tej inwestycji. Planujemy ukończenie prac jesienią 2027 roku.
13: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Dziś na Alei Legionów osobówka potrąciła rowerzystkę. Kobieta przeprowadzała rower przez przejście, gdy potrącił ją samochód. Nie odniosła poważnych obrażeń i nie trafiła do szpitala. Obie były trzeźwe, a kierująca autem została ukarana mandatem.

nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak zadbał o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła. A część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi, że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt. Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek. Po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cicho Sza.

0: Mary Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo jakby był z rodzynkami, to wiadomo, że ci drudzy, co nie lubią z rodzynkami, by hejtowali i w drugą stronę. Także kontrowersyjnie, ale serniczek zawsze spoko. Szymon w takim razie jeszcze.
2: Ja mógłbym produkt do sklepu wprowadzić tylko jeden, a mianowicie schabowe mojej teściowej Małgorzaty. No nic w życiu lepszego nie jadłem.
0: I teraz pytanie, czy faktycznie te schabowe takie dobre, czy może teściowa Małgorzata słucha i zaraz Szymon będzie chciał podrzucić dzieci na weekend?
2: No nic w życiu lepszego nie jadłem. Radio
3: SK. Reklama.
4: Sobota? Nowa dostawa w Magii Szafy. Odzież używana i outletowa. Wybieraj, przymierzaj i znajdź coś dla siebie. Warto przyjść wcześniej. Magia Szafy, Łomża, Rejmonta 1A. Szukaj perełek modowych również w pozostałe dni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
7: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
6: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
7: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
8: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na antenie Radejewska, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula, to co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same, jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso, Sabriny Carpenter.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: I po reklamie.

New Trick, to jest Rosey z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakąś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczotki.

0: pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pawełku, jaki piękny prawdziwek widziałeś?
6: Aniu, widziałem, ale zamiast na grzybobranie pojechałbym na pompobranie do Klimamet, bo te ceny peletu to doprowadzą mnie do bankructwa.
5: Paweł, zostaw tego prawdziwka, jedziemy.
6: Pompobranie w Klimamet. 9 i 10 października, Stary Kupiński, ulica Łąkowa 3C. Kup pompę ciepła i odbierz klimatyzację gratis albo 3000 zł rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie 9 i 10 października. Szczegóły u sprzedawcy. Klimamet. Zbieraj oszczędności, nie grzyby.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Międzypokoleniowe dyskoteki są już tylko wspomnieniem, ale Mosir nie zamierza odpuścić. Również w październiku i listopadzie zamierza się spotykać z mieszkańcami Łomży, żeby integrować się przy wspólnych muzycznych ogniskach. Oczywiście na łomżyńskich bulwarach i tak będzie w każdy piątek października i listopada. Ogień będzie płonął nad Narwią w godzinach 17-21. W każdy piątek. Wstęp oczywiście bezpłatny. No i Mosir zachęca, żeby wziąć ze sobą własny koszyczek i gitarę, jeśli ktoś ma.
14: Muzyką się żyje.
15: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla Was bilety. Zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kasperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
16: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
15: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdańsk i Kraków, no i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19 to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj Tylko Kochaj Mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach. No to nie jest jeszcze w sumie taka nowość. Już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie. Pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu. No i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy. Pod koniec października, na weekend zeskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu? Co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: SK

0: Galaxy, to Kung City Feels London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu. Wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema.
0: Siema, jak masz na imię?
1: Ojej,
0: ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór, to na pierwszą literę twojego imienia. A, no chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie, to jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kaga i Max McKnown to Take Me Back na antenie Radia SK w remiksie Robina Schulza, a w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robicie, albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: I po reklamie.
9: Łomża na czasie.
10: Marta Żabołowska. Czy mamy tu przyszłych nowożeńców? Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, no to posłuchajcie uważnie. Już niebawem będziecie mogli złapać sporo ślubnych i weselnych inspiracji. Przed nami w Łomży kolejne targi ślubne. W jednym miejscu można będzie spotkać mnóstwo wystawców związanych z branżą ślubną. Targi potrwają od 11 do 16 w restauracji przy ulicy Spokojnej. 11 października. Szczegóły na ten temat znajdziecie w sieci. Eskowo polecamy to wydarzenie.
11: Muzyką się żyje.
12: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Liwki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
13: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać.
12: Lika, ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
10: szansę
12: z tobą się założyć?
10: Lika, tym razem też wygrać.
12: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
13: Dobra.
10: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
13: Dobra, no powiedzmy, że tak.
12: Obietnice padły, to ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Liwki Poza Tobą Nic gram w Esce za mniej więcej kwadrans.
0: Impreska.
12: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patience Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: Let Me Illegalnik na antenie Radio SK, a za kilka chwil Livka, Damiano, Dawid, Akcent. Natomiast wcześniej świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Kasia napisała na SK.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz wielkim wozem.
2: Ciężarówki.
0: Sunę, naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam, no cudawianki.
0: Aktywna dziewczyna, ale czekaj, aktywnie. Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni, mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
0: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
0: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio wyprzedziłem.
2: Kaśki mają, ale są aktywne.
0: Dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni. O, się pochwalę. O. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, naczepę rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
0: To ty miałaś takie skojarzenia jakieś tam, nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi. Dobrze, załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
0: No spoko, spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, tak. Słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, i zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na Amazon.pl.
2: Dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
0: która
2: Kasia, także.
0: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
0: No to mobilki teraz dla was, Livka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na SK.pl oczywiście. Napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie, może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się wesele, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalon i For Nothing. Przed 21.28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kuba i chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy Książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu, no to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest sprawdzone i dobre i nie jest to wcale żadna pizza, tylko swojski pasztet.
1: Bo pasztet zawsze jest dobry i zawsze na czasie.
0: Zgadzam się i bardzo często sobie też to powtarzam, patrząc w lustro. Nie, no dobra, nie będę taki samokrytyczny fałszywie. Nie, nie, no wiadomo, że ciacho.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał. No właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i eskowa ekipa polecą. No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super. This world.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło.

0: i po reklamie.
1: Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Lubicie stand-upy? No to róbcie głośniej, bo trochę się tego w Łomży szykuje w najbliższym czasie. Może jeszcze nie w tym miesiącu, ale już teraz warto rezerwować sobie listopad. Wtedy dużo stand-upowych wydarzeń. Wystąpią m.in. Wiolka Walaszczyk, Daniel Midas, Zbychu Grabowski czy Wojciech Cejrowski. No i też na horyzoncie ciekawy koncert 10 października w Filharmonii Młodzi z Kierkowskiemu, czyli koncert na tradycyjnych instrumentach z udziałem blisko 70 młodych muzyków.

0: Eska. Eska Łomża News.
1: Czas na magazyn reporterów radia Eska Łomża, Marta Szabołowska. Zapraszam. Bieganie, spacery czy rower, każdy kilometr zamieni się w punkty, a te w nagrody. Chodzi o wyzwanie sportowe dla mieszkanek Łomży i całego regionu. To w ramach akcji Aktywne Podlaskie. Sportowe wyzwanie zaczyna się dziś, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani nasza mistrzyni, pani Kamila Dźwięko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
3: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową One If stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października. To taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. Ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
1: Mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Miasta Białegostoku, Jowita Chudzik.
4: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów. Dziękuję serdecznie.
0: Eska Łomża.
1: Mówią przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako i nowa członkini Rady, aktorka Katarzyna Herman.
5: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kaś.
6: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
5: To ja biorę to wyzwanie, rywalizujmy. Dobra. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
1: Mówi dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego sportowego w Białymstoku. Hubert Ścisło.
7: Wiatr sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
1: Mówi ambasadorka akcji Kamila Lićwinko.
3: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
1: Mówi pomysłodawca aplikacji Paweł Kołodziejczyk.
8: W związku ze sportem.pl i tutaj może pokażę, jak prosto będzie przebiegał proces całej instalacji i logowania. Wystarczy wejść na tą naszą stronę, kliknąć załóż konto, wpisać podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, pseudonim, własny e-mail, oczywiście hasło. Wybrać, czy mamy Androida, czy iPhone'a, ponieważ aplikacja jest napisana poprzez Flutter i ona jest wieloplatformowa. Dzięki temu możemy zainstalować ją zarówno na Androidzie, jak i na iPhone'ach, na iOS-ie. Podajemy swój numer telefonu, datę urodzenia, zaznaczamy, że jesteśmy kobietą, ponieważ aplikacja jest skierowana tylko i wyłącznie dla kobiet. I tutaj nastąpiły dwie rzeczy tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest, użytkownik został już zarejestrowany i jednocześnie prowadzimy go za rękę, żeby uprościć proces instalacji. Rejestracja jest poprzez stronę internetową i można to zrobić zarówno na telefonie, jak i na komputerze, więc w zależności od tego, czy jesteśmy na telefonie, jeżeli jesteśmy na telefonie, to wystarczy tutaj kliknąć duży przycisk otwórz instalację na telefonie i automatycznie otworzy nam się sklep. W zależności od tego, czy jesteśmy na iOS-ie, czy na Androidzie, to otworzy się albo App Store, albo Google Play, a jeżeli robiliśmy instalację poprzez komputer, to wystarczy otworzyć aparat na telefonie, zeskanować kod QR i poprowadzi nas przez dalszą ścieżkę instalacji. Gdy już wykonamy tą instalację, wystarczy się zalogować i tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć ten proces, ponieważ jeżeli będziemy zalogowani na komputerze, wystarczy, że klikniemy tutaj wejść do aplikacji bez hasła i wystarczy kliknąć mam kod ze strony. Oczywiście można w standardowy sposób podać login i hasło, ale można też zeskanować kod QR i automatycznie zostaniemy zalogowani na naszej aplikacji poprzez dane, które podaliśmy na stronie internetowej. Kolejnym etapem jest rejestracja naszej trasy. Oczywiście można jeździć samemu albo w duecie. Tutaj jest pierwszy etap pokazany, w jaki sposób następuje rejestracja, jeżeli jedziemy samemu. Można wybrać dyscyplinę, którą właśnie uprawiamy. Rower, klikamy start, na górze liczy się czas, dystans, prędkość i zdobyte przez nas punkty. Na mapie cały czas możemy śledzić postęp na naszej rywalizacji i po zakończeniu klikamy stop, mamy podsumowanie trasy, mamy jaki dystans przejechaliśmy, ile czasu nam to zajęło, średnią prędkość i taki bonus, mamy tam przeliczenie, ile oszczędziliśmy CO2 za to, że wybraliśmy taką dyscyplinę, a nie samochód. Kolejnym sposobem udziału w rywalizacji jest uprawianie tego w duecie i tutaj mamy pokazane na przykładzie, jak dwie osoby obok siebie są na dwóch różnych telefonach i w jak łatwy sposób możemy rozpocząć taką trasę. Tutaj mamy dwie osoby, Ole i Kasię. Obie logują się do aplikacji. Po lewej stronie tutaj jest Ola, która będzie tak jakby głową. Klika, że rozpoczyna rywalizację razem. Klika start. dzięki temu pojawiały się dwie rzeczy tak naprawdę, kod QR albo kod do wpisania. I teraz gdy Kasia obok chce dołączyć do tej rywalizacji, klika razem i ma albo możliwość pisania kodu, albo zrobienia zdjęcia za pomocą tego kodu QR i dzięki temu aplikacja łączy w pary. Ola klika dołączam. Za chwilę Ola dostaje powiadomienie, że Kasia dołączyła i Ola już teraz prowadzi całą ścieżkę, klika start, klika stop. Oczywiście Ola w międzyczasie może się odłączyć od Kasi i wtedy będą już dwie trasy niezależne od siebie. I tutaj już tylko jedna osoba, ta głowa, która rozpoczynała, klika stop. Dzięki temu za chwilę u Kasi także pojawi się podsumowanie i mamy wspólną trasę dla dwóch osób. Dzięki temu można uzyskać dodatkowe odznaki. Oczywiście tutaj podczas całej rywalizacji można zbierać nagrody, punkty, które można wymienić na nagrody i podzieliliśmy to na dwie części, tak? Po pierwsze, za każdy przejazd dostaje się punkty, ale jednocześnie monety. Dlaczego tak? Ponieważ nie chcieliśmy, żeby zakup jakichkolwiek nagród powodował spadek w rywalizacji, więc punkty pozostają zawsze w takiej samej ilości, jakiej zdobyliśmy, a poprzez zakup nagród schodzimy z monet. I jak to wygląda w aplikacji, zakup takiej nagrody. Wchodzimy dole w kiosk, mamy listę nagród, klikamy po prostu zamów przy odpowiedniej nagrodzie, automatycznie pojawia się w moich zamówieniach na górze i gdy chcemy odebrać, przechodzimy do moich zamówień i tutaj chociażby są dwa przykłady w zależności od tego, czego dotyczy nagroda. Pierwsza nagroda to jest kod 15% na kawę i to jest kod, który należy wpisać na stronie, więc automatycznie się pokazuje, jest od razu link do sklepu, gdzie można go wykorzystać, albo prawdziwa kawa do odbioru w sklepie i tutaj na dole pojawia się po prostu kod QR, który pokazujemy w danej kawiarni i dzięki temu możemy odebrać tą nagrodę. Wiem, że część użytkowników nie lubi biegać czy uprawiać jakiegoś sportu z telefonem, więc dodaliśmy taką dodatkową funkcjonalność, że można zgrać sobie swoje własne trasy za pomocą tras, które mamy zapisane na przykład w Garminie, Strawie lub w innych aplikacjach i to też staraliśmy się maksymalnie uprościć. Wystarczy wejść w moje trasy, wgraj plik z zegarka. Tutaj jest też oczywiście pełna instrukcja, skąd wziąć plik, w jaki sposób go zdobyć, chociażby z Garmina. Bierzemy ten plik, klikamy wybierz plik, aplikacja automatycznie go przeliczy. Widzimy za chwilę, jak to wygląda ta trasa wgrana z Garmina. Oczywiście ona jest odpowiednio oznaczona i jeszcze mamy dodatkowe zabezpieczenie, gdyby ktoś chciał przez przypadek dorzucił dwa razy tą samą trasę, to oczywiście to jest też zabezpieczone, więc pojawi się po prostu komunikat, że ta trasa już jest zarejestrowana i dwa razy nie zostanie naliczona. Zachęcam do rejestracji. Przelicznik jest, żeby to było bardzo wyrównane, tak? Ponieważ można jeździć na rolkach, na rowerze, biegać lub chodzić i tutaj staraliśmy się podejść w taki sposób, żeby wydatek energetyczny był równy, żeby zarówno biegając, jak i chodząc, albo jadąc na rowerze, tak? Ponieważ na rowerze dużo łatwiej zdobyć jakiekolwiek kilometry, więc staraliśmy się, żeby te punkty były za wydatek energetyczny, a nie za kilometry, tak? Żeby jeżeli ktoś przejedzie 50 kilometrów rowerem, to na pewno trzeba bardziej docenić osobę, która przejdzie lub przebiegnie te 50 kilometrów, niż uzyska je poprzez przejazd na rowerze. Po zakończeniu rywalizacji zrobiliśmy dodatkowy tydzień działania tej aplikacji na odbiór wszelkich nagród, tak? Żeby nie było, że kończy się rywalizacja i tego samego dnia zamykamy kiosk, tylko ponieważ osoby mogą o 23 chociażby rywalizować, więc jeszcze będzie przez tydzień aplikacja działała, strona internetowa będzie pewnie dłużej, aczkolwiek nagrodę będzie można odbierać jeszcze przez cały tydzień.
3: Na pewno wszystko podsumujemy, te rankingi, wyniki, aktywność, częstotliwość, te wszystkie rzeczy będą podane. Ja bym tylko jeszcze typowo prosiła, żebyś doprecyzował, że nie trzeba przez stronę internetową się logować, możemy po prostu pobrać też aplikację, prawda?
8: Tak, po prostu staraliśmy się uprościć i ujednolicić ten proces, ponieważ niektóre osoby będą korzystały z Androida, niektóre będą korzystały z iOS-a i żeby zrobić jedną prostą ścieżkę, właśnie po to przygotowaliśmy tą stronę internetową, żeby było prosto i łatwo.
3: No a my liczymy na to, że to będzie taka pilotażowa jest teraz edycja i że będzie może wiosenna. Będziemy nad tym pracować.
8: Pomysłów jeszcze trochę mamy.
0: SK Łomża News.
9: Historia Łomży brzmi jak serial. Wzloty, upadki, wojny, odbudowy i dziś prześledzimy ją od pierwszych osad nad Narwią, aż po to, jak opowiadają ją muzealne wystawy.
10: Koniec IX wieku. Wysoka skarpa nad Narwią, kilka kilometrów od dzisiejszego centrum. Najpierw luźna osada, potem w pierwszej połowie XI wieku obronny grudek, który spłonął i został odbudowany w połowie XII wieku. To dzisiejsza Góra Królowej Bony. Kilkaset metrów dalej, na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, stał jeden z pierwszych kościołów chrześcijańskich na północnym Mazowszu. Tradycja wiąże go ze świętym Brunonem z Kwerfurtu.
9: Czyli legenda o Brunonie ma jakieś potwierdzenie.
10: Archeolodzy odkryli tam wczesny kościół i szczątki bogato ubranego duchownego, co potwierdza bardzo wczesne chrześcijaństwo w okolicy. W tym czasie powstał też kościół świętego Piotra w Starej Łomży, a w XII wieku na jednym ze wzgórz, w późniejszej lokalizacji miasta, stanął zamek książąt mazowieckich.
9: A potem XIII wiek i najazdy. Łomża też oberwała?
10: Około połowy XIII wieku Trojden, książę Litwinów, złupił i spalił gród. Odbudowę zamku rozpoczął dopiero Kazimierz Wielki, około roku 1340, a pod koniec XIV wieku miasto przeniesiono 5 kilometrów w dół rzeki, w wygodniejsze handlowe miejsce przy Zamku Książąt Mazowieckich. Dawne miejsce nazwano Starą Łomżą.
9: I wtedy Łomża staje się prawdziwym miastem?
10: Od początku XV wieku rozwój był tak szybki, że w 1400 roku pojawia się wójt, a 15 czerwca roku 1418 Łomża otrzymuje chełmińskie prawa miejskie. Mieszczanie nie płacą ceł w granicach księstwa mazowieckiego, co napędza handel, więc XVI wiek to złoty czas Łomży. Miasto królewskie, dwa zamki, dwór królewski, Spichlerze, około 3300 mieszkańców i jeden z największych portów na Narwi. Król Zygmunt August często tu gości, zwołuje Radę Senatorów, a po jego śmierci na 2 miesiące przyjeżdża Anna Jagiellonka. Więc o Łomży mówi się szeroko, także poza granicami Rzeczypospolitej.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
9: A potem po Złotym Wieku przychodzi twarde lądowanie. Co zatrzymuje rozwój?
10: W połowie XVII wieku zaczyna się pasmo nieszczęść. Wojny, pożary, powodzie, zarazy. Pod koniec stulecia zostaje około 300 mieszkańców. W XVIII wieku rządzą starostowie, dbający głównie o siebie. Potem upadek Rzeczypospolitej, rozbiory, wysokie podatki i kontrybucje. Po dawnej świetności zostają gruzy.
9: I wtedy wchodzi XIX wiek z nowymi szansami.
10: Na początku XIX wieku Łomża się podnosi. W 1806 roku ma około 6 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz. Rosjanie prowadzą przez nią trakt z Warszawy do Moskwy. Budują obiekty wojskowe i gospodarcze. Powstają zakłady, wielka synagoga, ratusz, poczta, gmach sądu. Łomża staje się ośrodkiem przemysłowo-handlowym.
9: I wchodzimy w XX wiek.
10: Na początku dalej rośnie. W 1912 roku liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Powstają szkoły, dom ludowy, park ludowy. Miasto jest dwunarodowe. Polacy, chrześcijanie i Żydzi, którzy w 1921 roku stanowią 46% mieszkańców. W 1925 roku powstaje diecezja łomżyńska, a pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działają 4 kościoły katolickie, jeden ewangelicki i synagoga, kilka szpitali, a w 1939 roku miasto ma 27 tysięcy mieszkańców.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
9: I nadchodzi II wojna światowa. Jak bardzo uderza w Łomżę?
10: 11 września roku 1939 wchodzi Wehrmacht, potem Armia Czerwona. Łomża trafia do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. NKWD wywozi w głąb Związku Sowieckiego około 6,5 tysiąca mieszkańców. Po ataku Niemiec wraca okupacja niemiecka. W lasach wokół miasta mordują około 3,5 tysiąca Żydów. Tworzą getto dla około 9 tysięcy osób, które w 1942 roku wywozi się do obozu w Zambrowie. Miasto jest zniszczone w około 70%. Liczba ludności spada o około 60%.
9: Po wojnie znów trzeba zaczynać prawie od zera.
10: W 1944 roku Łomża ma około 12,5 tysiąca mieszkańców. Do połowy lat 70. odbudowuje się centrum. Powstają nowe osiedla i zakłady. Między innymi łomżyńskie zakłady przemysłu bawełnianego i fabryka mebli. Na początku lat 70. miasto ma prawie 30 tysięcy mieszkańców.
9: A potem?
10: W 1975 roku Łomża zostaje stolicą województwa. Do 1999 roku szybko rosną gospodarka i budownictwo. Obszar zabudowy się podwaja, a liczba mieszkańców dochodzi do prawie 65 tysięcy.
9: A w XXI wieku?
10: Łomża jest w województwie podlaskim jako powiat grodzki i stolica powiatu ziemskiego. Powstają miejsca pamięci, między innymi pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Liczba mieszkańców powoli spada, ale to wciąż miasto, które wiele razy upadało i za każdym razem potrafiło się podnieść.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
9: Skoro w poprzedniej części opowiedzieliśmy już o wzlotach, upadkach i odbudowach Łomży, dziś zajrzymy do muzeum na Łomża Wędrówka przez wieki. W praktyce chodzi o dwie duże wystawy w Muzeum Północno-Mazowieckim. Jedna historyczna, druga archeologiczna. Zacznijmy od tej pierwszej. Co tam właściwie można zobaczyć?
10: To opowieść o Łomży. Od lokacji na przełomie wieku XIV i XV, aż po wiek XX. Złoty czas wieku XV i XVI. Zabory, dwudziestolecie międzywojenne, lata powojenne. Wszystko ułożone jak rozdziały jednej książki.
9: Czyli nie jest to tylko rząd gablot z podpisami w stylu miecz, wiek XVI, nie dotykać.
10: Zdecydowanie nie. Symbolem tej historii jest model szkuty, płaskodennego statku rzecznego. Taki tir na wodzie z wieku XVI. Z portu w Łomży spławiano nim zboże, smołę, miód, skóry, drewno, aż do Gdańska. Widać, że miasto było ważnym punktem na handlowej mapie kraju.
9: To zmienia perspektywę. Zamiast spokojnego miasteczka mamy ruchliwy port i kupców. Jak ten dawny handel jest pokazany na wystawie?
10: Oprócz szkuty są pamiątki po rzemieślnikach i kupcach. Tłoki pieczętne, butelki z dawnych wytwórni, reklamy prasowe. Jest też detal, który wiele mówi. Srebrne łyżeczki do herbaty z połowy wieku XIX, sygnowane przez łomżyńskiego złotnika Herszka Eisenfelda. Pokazują poziom miejscowego rzemiosła.
9: Taki mały luksus w codziennym życiu. A oprócz handlu i rzemiosła, co jeszcze jest mocnym akcentem tej wystawy?
10: Edukacja. Szkolnictwo elementarne pojawiło się tu bardzo wcześnie. Szkoły średnie działały już w pierwszej połowie wieku XVII. Przypomina się wybitnych nauczycieli i absolwentów. Józefa Skłodowskiego, botanika Jakuba Wagę, Leona Rzeczniowskiego, a także Stefana Wyszyńskiego, który zanim został prymasem, uczył się w łomżyńskiej szkole handlowej w latach od 1915 roku do 1917 roku.
9: Czyli przyszły prymas chodził do handlówki w Łomży. Jak to jest pokazane? Bardziej przez dokumenty, zdjęcia?
10: Są fotografie, dokumenty, informacje o nauczycielach. Widać, że łomżyńskie szkoły były środowiskiem, w którym rodziły się postawy obywatelskie i zainteresowania nauką oraz kulturą. Edukacja pokazana jest jako jeden z filarów rozwoju miasta.
0: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
9: Wspomniałeś, że Łomża w wieku XIX była miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Jak to jest pokazane na ekspozycji?
10: Bardzo wyraźnie. Widzimy dawną farę, kościół ewangelicki, Sobór Świętej Trójcy i synagogę. Te budowle pokazują, że obok siebie żyli katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Zamiast długich opisów są obrazy i pamiątki, które pozwalają wyobrazić sobie codzienne życie w takim mieście.
9: A co z życiem społecznym i kulturalnym na przełomie wieku XIX i XX?
10: Są pamiątki po Łomomrzyńskim Towarzystwie Wioślarskim i Łomżyńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Widać ich rolę w lokalnej wspólnocie. Do tego materiały z dawnych zakładów fotograficznych. Portrety mieszkańców, stroje, rekwizyty. To wizualny zapis aspiracji i gustów tamtych ludzi.
9: Trochę jak dzisiejsze media społecznościowe, tylko na sztywnym kartoniku. Ale jest też temat zaborów i walki o niepodległość. Jak muzeum pokazuje ten fragment historii?
10: Przez mocne symbole. Jest guzik uczestnika powstania listopadowego i kosa powstańca styczniowego. Narzędzie przerobione na broń. Przypominają, że mieszkańcy Łomży angażowali się w działalność patriotyczną, mimo życia pod zaborami.
9: A jest tam też postać, która łączy okres niewoli z momentem odzyskania niepodległości?
10: Tak, Leon Kaliwoda, harcerz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Zginął 11 listopada roku 1918 z rąk niemieckich żołnierzy podczas ich rozbrajania. Jego historia symbolicznie spina czas zaborów i narodziny niepodległej Polski, pokazując, że za datami stoją konkretne osoby i ich śmierć.
9: To jest moment, kiedy data z podręcznika nagle dostaje twarz i imię. Jak wygląda część poświęcona dwudziestoleciu międzywojennemu?
10: Skupia się na odbudowie i organizowaniu życia w nowym państwie. Jest pierwsza Rada Miejska, 33 Pułk Piechoty stacjonujący w Łomży i pierwszy biskup diecezji łomżyńskiej. Dawne plany miasta, pocztówki, zdjęcia i kroniki pokazane są w formie multimediów, dzięki czemu widać, jak zmieniała się zabudowa i jak ludzie dokumentowali swoje życie.
9: Multimedialne plany, stare pocztówki, kroniki, brzmi jak podróż w czasie bez wychodzenia z sali.
0: Historia miasta w radiu SK Łomża.
9: To teraz druga część naszej wędrówki przez wieki, czyli wystawa archeologiczna. Tu już nie ma zdjęć z kronik, tylko przedmioty wydobyte z ziemi. Co jest jej główną ideą?
10: Pokazujemy kulturę materialną i duchową mieszkańców Starej Łomży i obecnego miasta od 9 tysiąclecia przed naszą erą aż po wiek XX. Wszystkie obiekty mają udokumentowane pochodzenie z wykopalisk, nadzorów archeologicznych, darów mieszkańców i zakupów monet, dzięki czemu można je powiązać z konkretnym miejscem i czasem.
9: Czyli mamy tu kilka tysięcy lat historii. Jak to jest uporządkowane?
10: Artefakty są podzielone na bloki tematyczne. Zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, elementy stroju, dewocjonalia, monety, kafle, fragmenty dawnych budowli oraz dział poświęcony skarbowi.
9: Zacznijmy od fundamentu. Gdzie właściwie szukać początków Łomży?
10: U wyniosłej krawędzi Doliny Narwi w Starej Łomży. W wieku IX powstała tam osada przy szlaku handlowym, a na początku wieku XI wzmocniono ją wałami i powstał gród z podgrodziami. Ważny punkt w regionie.
9: I ten gród przetrwał spokojnie kolejne stulecia?
10: Nie. Najpierw spłonął, potem w wieku XII zbudowano nowy, zniszczony w połowie wieku XIII podczas najazdu Litwinów. To wyjątkowy obiekt konstrukcyjnie, bez odpowiednika w Polsce, a zabytki z niego pokazują życie wczesno-średniowiecznego ośrodka.
9: Wyjątkowy gród to już brzmi jak skarb. A jakie inne miejsca są kluczowe?
10: Rozległe cmentarzysko na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, użytkowane od średniowiecza po wiek XVIII, oraz badania przy ulicach Rybaki, Dwornej, Długiej i na Starym Rynku. Całe dzisiejsze centrum kryje w ziemi warstwy dawnych epok.
9: Czyli spacer po Starym Rynku to spacer po dachu archeologicznego archiwum. Co robi największe wrażenie?
10: Na przykład możdżeń bydła z odciskiem jarzma, który pozwala wyobrazić sobie pracę na roli. Fragmenty odzieży przetykanej złotą nicią z przełomu wieku XV i XVI, świadczące o luksusie, oraz okucie końca pasa z wieku XI, z czasów świętego Brunona, nawiązujące do chrystianizacji tych ziem.
9: I pojawia się też wątek, który kojarzy się raczej z sagami niż z Narwią, czyli wikingowie.
10: Mamy zawieszkę z Gotlandii z wieku XI, ślad kontaktów z obszarem kultury wikińskiej. Nie oznacza to smoczych łodzi na Narwi, ale pokazuje, że Łomża była włączona w szeroką sieć wymiany i nie była odcięta od świata.
9: Jeden mały przedmiot, a otwiera okno na całą sieć dawnych szlaków.
0: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
9: Wspomniałaś też o monetach. Co tam się kryje w gablotach z numizmatyką?
10: Są bardzo rzadkie denary z połowy wieku XVI oraz tak zwany brakteat guziczkowy z przełomu wieku XIV i XV. Takie monety pomagają datować warstwy archeologiczne i pokazują, co było w obiegu. Ale prawdziwą perełką jest skarb z Góry Stręgowej.
9: Skarb brzmi jak coś, co od razu przyciąga uwagę. Co wchodzi w jego skład?
10: Zestaw monet arabskich, czyli dirhamów, oraz srebrnych ozdób z wieku X. Ktoś ukrył ten skarb w obawie przed niebezpieczeństwem i nigdy po niego nie wrócił. Dla archeologów to bezcenne źródło wiedzy o kontaktach handlowych i wartości srebra. A dla wyobraźni – opowieść o człowieku, który zakopał swoje bogactwo z nadzieją, że je odzyska.
9: Dirhamy nad Narwią. To pokazuje, jak daleko sięgały powiązania tych terenów. A jak wystawa pomaga zrozumieć te znaleziska osobom bez archeologicznego przygotowania?
10: Przez rekonstrukcję, makiety i multimedialny spacer z archeologiem po Łomży. Można zobaczyć obozowisko mezolityczne, gród z wałami i zabudową, a jednocześnie poznać kontekst znalezisk bez nadmiaru specjalistycznego języka.
9: Czyli zamiast suchego opisu jest pokazanie, jak te przedmioty wpisują się w codzienne życie dawnych mieszkańców. A jak wystawy historyczna i archeologiczna uzupełniają się nawzajem?
10: Archeologia opowiada o czasach bez kronik i fotografii. O ludziach, którzy zostawili narzędzia, ozdoby, fragmenty domów. Historia przejmuje opowieść tam, gdzie pojawiają się dokumenty, zdjęcia i nazwiska. Razem tworzą ciągłość, od pierwszych śladów człowieka nad Narwią, przez gród w Starej Łomży, lokację miasta, rozwój handlu i wielokulturowość wieku XIX, walkę o niepodległość, aż po wiek XX.
9: I w tej historii pojawiają się bardzo różne obrazy. Od możdżenia bydła z odciskiem jarzma, przez srebrne łyżeczki złotnika Eisenfelda, po zdjęcie Leona Kaliwody.
0: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
9: Gdyby spróbować ująć to w jednym zdaniu, co jest najważniejszym przesłaniem tych ekspozycji dla kogoś, kto patrzy na Łomżę dzisiaj?
10: Że to miasto ma głębokie korzenie i bardzo złożoną przeszłość. Nie jest tylko punktem na mapie między większymi ośrodkami. Było portem rzecznym, ośrodkiem handlu, miejscem spotkania kultur i wyznań, ważnym punktem edukacyjnym, przestrzenią zaangażowania patriotycznego. Ludzie, którzy tu żyli, pracowali, uczyli się, walczyli, zostawili po sobie ślady w ziemi i w dokumentach. Te wystawy pozwalają te ślady zobaczyć, zrozumieć i ułożyć w opowieść, która trwa od tysięcy lat i nadal się rozwija.
9: A archeologia i historia pokazują, że nawet najmniejszy przedmiot, guzik, zawieszka, fragment tkaniny, może być kluczem do tej opowieści. Wystarczy go wydobyć, opisać i umieścić w odpowiednim kontekście.
10: Dokładnie tak. Wtedy z pojedynczych znalezisk powstaje obraz miasta, które przeszło przez wiele etapów, ale wciąż zachowuje swoją tożsamość. Łomża w tych dwóch wystawach to nie tylko daty i nazwy. To żywe historie ludzi, którzy tworzyli to miejsce od 9 tysiąclecia przed naszą erą, aż po wiek XX.
9: I to jest chyba najlepsza definicja wędrówki przez wieki. Przejście od pierwszych śladów człowieka nad Narwią do współczesnego miasta, które nadal nosi w sobie tamte warstwy przeszłości.
1: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
11: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
12: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20 edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzanego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja we będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, czym tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
11: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
12: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jakie możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować i to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
11: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
12: To znaczy, bardzo mi cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obłokach razem z tym małym recytatorem.
11: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, no, bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
12: Tak. Dlatego, że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam. Nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje. To wolę dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach. Po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znali wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
11: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
12: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska to była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś. To się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są... Ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest... Dzieci sięgają raczej do klasyki.
11: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
12: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem: wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza, dokąd to tak jedziesz? Na targ do łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, na tą melodię ostatnio zwrotkę śpiewa, gdzie podziały tęczę, bo kupiły na ulicę, łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to, ten łowicki waltz, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział? Sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. Ongiś to się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek. I to już tyle lat. A jednak się pamięta.
11: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
12: W 81 roku, przepraszam, bo już datę pomyliłem, w 80 roku, 15 lutego, przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej, dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesnej dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przyniosłem do klubu wojskowego
11: I
12: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa. Jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu. A bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
11: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
12: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej, powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwione takim opisem, tym pejzażem. Muszę pani powiedzieć, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że jest niewolnika, nie ma robotnika. No to chyba jest prawdziwe.
11: A czego scena uczy młodego człowieka?
12: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne, umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem, poza tym poznawanie literatury, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
11: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
12: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Mnie to jak gdyby po prostu dodaje skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawziąłem, że to jest ostatnia impreza, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować i to jest właśnie chyba ma taką wartość, którą trzeba po prostu, tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
11: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
12: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tych Słowacki. Ja mówię, oczywiście to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli. Jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś by był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
11: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
12: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że z naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdą w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
11: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
12: nie,
11: bez
12: to jest, z zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, bo się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. Ono jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym uśmiechniemy strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOSiR-u w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
11: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby mógłby pan przekonać jakiegoś naszego słuchacza do tego, żeby wziął udział w konkursie, to jak by pan to zrobił?
12: Ja myślę, żeby po prostu za wszelką cenę otworzył sobie zbiory w domu, w którym, bo w każdym domu jest, dom z książkami to jest taka świątynia, więc w każdym domu znajduje się coś, co dziecko dla siebie znajdzie. Ja myślę, że jak sobie poszuka, powędruje, to się zaciekawi, to go wzbudzi, to zainteresowanie i będzie chciał się pokazać, w tym koncercie finałowym, a to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy dziecko, gdyby zaczyna wchodzić w ten inny świat, świat nawet, ośmielę się mówić słowo, artystyczny, bo chyba to jest też dobrze. Ja mam trójkę bodajże aktorów, którzy chodzili do mojego zespołu kilka lat, kilkanaście, a dzisiaj są na scenach Opola, Krakowa czy Wrocławia, także no miło to.
11: No właśnie, a czy ma pan informacje o losach pana podopiecznych?
12: Staram się czasami z nimi nawiązywać kontakty, ale aktor to jest taki po prostu

nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Olga Łomża. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc.

0: Za nami Palo i Whitechord 2115. Jest weekend, dzisiaj to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania, mogą jeszcze wrócić. Wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gipsy, Kukon, Ty Masz, a do tego Żabsoni, Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gipsy PZ, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20 to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy. Sprawdzimy, jak podobało im się właśnie w Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny. Ale zanim to, zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.

0: Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 13.

Łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

dogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: jest Rap 20, za nami miejsce 13, a więc Sokół i Pogważymy, skok z miejsca 15. Obiecałem, że pogadamy z trzema raperami, którzy wygrali Red Bull 64 Bars Challenge. Ta trójka wystąpi już niedługo, bo 24 października w krakowskiej Tauron Arenie. Ale my mieliśmy okazję spotkać się w Taranto, włoskim Taranto. Tam dokładnie podobny koncert, chociaż z włoską topką sceny. Ale my skupmy się teraz na polskiej scenie. Tych trzech raperów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Sprawdźmy, co o nich.
1: Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli chodzi o to, że byliśmy na koncercie, no właśnie, w Taranto. Jak wrażenia, Kazek, bo ty tutaj dokazywałeś mocno, ale chyba ci się podobało, co?
2: No mi się podobało, bo pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to, czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. No i po prostu, no co, takie brzmienia, to które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje, ładnie to wyglądało. No i no fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze jak się z Włochami tam pozaprzyjaźniałem, to naprawdę fajni ludzie, można było się dobrze bawić, nie?
1: No i pięknie. Zaraz będę ciebie pytał o to, jak wrażenia przed tym, że to ty też będziesz grał, ale najpierw zapytam o to Matiego, Mati Orzeł. Powiedz mi proszę, no właśnie, jak ty się czujesz, patrząc na to, że widziałeś to, co się działo na scenie, za chwil, kilka dosłownie, to ty się pojawiasz na tej scenie.
3: Wiesz co, ja zawsze jak jestem na koncercie kogoś, odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że kurde, chciałbym już ja być na tej pozycji. Okay. I widząc tych włoskich artystów, którzy grali wokoło bloków ze swojej ośki, no, bo tak był zrobiony ten event, to widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego, ale no energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba. Wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy. To powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
4: Myślę, że trochę mnie to oswoiło. Byłem okay. W stanie zobaczyć to od backstage'u. Mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny, choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie i troszkę motylki w brzuchu, więc okay. Jest ekscytacja, ale bardzo pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc okay. bardzo się cieszę.
1: Okej, okay, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
2: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobre show, trzeba się pokazać. Jak się czuję? No jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, jak chcę być na scenie. Okay. I nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event. No trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać.
5: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na

0: mój strach.
1: Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry, uśmiech ma na

0: się w lobeliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Matif uczyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 730 Hanczo i Malik Montana Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Sztyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangle Osia i Kings Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Ta Sama.
2: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzymać.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce 8 rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9 Fukaj i Jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedzcie mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi? Jak
3: tak,
1: będzie?
3: No, przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra, Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Ty, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieliła się na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest takie mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia, mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy Red Bull 64 Bars, umawiamy się tak?
3: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo
2: no, możemy zrobić,
4: możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak jest ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Dzień.

0: Vivi Simon, White 2, 1, 1, 5 i Hustler to dzisiaj miejsce szóste, rap 20. Co ważne, to spadek z miejsca drugiego. Wcześniej AGM i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z O Co Chodzi. Zagrajmy teraz miejsce piąte, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Chris Sobel, One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.
1: Rap 20 w Radio SK.

0: Czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na Trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować od północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To dwójka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

0: I Deli Supreme dzisiaj na miejscu drugim, rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny, potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tylko Hemingway i Halo to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Mess Liber, Rastatolics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: SK Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.